dagar sjuhudi kors, keros na metanjosis. Gine distropo pigi kors, an felis na prokopsis.